dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Choć pomaluj mój świat. Wiadomo, jak Polak na urlopie, to tu pomaluje, tu wyremontuje. Wszystko się zgadza od samego rana. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada mówi Państwu dzień dobry. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6. Mamy poniedziałek, to jest 3 dzień sierpnia i już teraz zapraszamy Was na pierwsze o poranku. Tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Historyczny wyczyn Polaka Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Siatkarski dreszczowiec zakończony złotem. Polacy wygrali finał Ligi Narodów. Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Pływak ruszył w piątek ze Szwecji. Wczoraj około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tuż po wyjściu, pytany, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. W życie weszły pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. System AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
3: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
2: Według nowych przepisów jest także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Od dziś do odwołania z powodu remontu trasy zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak w Tatrach, prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Prace mogą potrwać około 3 tygodni, ale to pogoda ma kluczowe znaczenie. Polscy siatkarze wygrali finał Ligi Narodów. W finale okazali się lepsi od Amerykanów, choć ci prowadzili już 2-1. Spodziewałem się trudnego spotkania. Punkt za punkt, przyznał zadowolony trener Nikola Grbić. Chwalił całą drużynę, ale wyróżnił Kamila Semeniuka oraz Wilfredo Leona.
4: Kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
2: Nasi siatkarze obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Reprezentacja wywalczyła na parkiecie nie tylko złote medale, ale także $1 000 000.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Jeśli dzisiaj będziecie podróżować przez Pomorze, to uwaga na Tour de Pologne. Kolarze wystartują z Gdyni i pojadą przez Kartuzy, Bytów, Polanów, aż do mety w Koszalinie, więc na tej trasie będą czasowe zamknięcia dróg.
6: Największych utrudnień spodziewajcie się w Gdyni podczas startu oraz w Koszalinie na finiszu. Tam zamknięte będą m.in. ulice Armii Krajowej, Zwycięstwa i 1 Maja, a ruch będzie wstrzymywany także na drogach, którymi przejedzie peleton.

0: Pogoda.
1: Poniedziałek będzie gorący i w większości kraju słoneczny, choć okresami przybędzie chmur. Miejscami przelotnie popada i pojawią się burze. Na termometrach od 24 stopni w Gdańsku, tutaj przyjemnie, 28 w Poznaniu, ale już 30 w Warszawie i 33 w Katowicach i Rzeszowie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Witamy po weekendzie. Po szóstej przypomnimy, że największym dokonaniem Krzysztofa Kolumba była pomyłka.
2: I po szóstej też wymyślimy, co powiedzieć szefowi, gdy pyta, jak tam po urlopie. To jest Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato. I 4 minuty po szóstej, Bellini.

0: Przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Lynn Rimes nas budzi. Słoneczna brygada mówi wam serdeczne dzień dobry w dzień poweekendowy przymusowy. Mamy poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Zaczynamy 32 tydzień roku i sprawdzamy, co tam w kalendarzu.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Arbuza. Z kolei 534 lata temu Krzysztof Kolumb wyruszył z Hiszpanii w poszukiwaniu nowej drogi do Indii. No a przypadkiem odkrył Amerykę.
2: No, to mam coś wspólnego z Kolumbem. No. Ja w weekend też nieźle popłynąłem.
1: Ale czekaj, kajakiem, pontonem, statkiem.
0: To obiecujemy ciszej grać te złote przeboje za chwilę. A jak tam u Państwa, słuchaczy kochanych, jak się macie po weekendzie? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer do nas. Apel poranny zaczynamy, no i gramy na to jak na lato. Gramy elektryczne gitary. 11 po 6.

0: stał się wielką gwiazdą muzyki. Jako nastolatek pracował m.in. jako mleczarz, mył okna i montował meble, a w poniedziałkowy porunek rozbudza nas swoim doskonałym przebojem. Shakin' Stevens, tak wam gramy. Gramy na to jak na lato, 17 minut po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W poniedziałkowy poranek wam mówimy. Za chwilę pierwszy Janusz polskiego rock'n'rolla z kolegami, czyli Lady Punk, nam przyładują z głośnika, więc bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, jak słychać pani Vanessa. Nie samą Julie Taxi żyje. A państwo słuchacze kochani, czym żyją od rana 2244 i 30?
1: Cześć kochani, Bartek z tej strony. Dzwonię z Wielkiej Brytanii. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jest mój ostatni dzień pracowniczy. Od jutra urlopik. Wsiadam w samochód. No i 16 godzin do Polski wycieczka. Także będzie ciekawie, oczywiście z Radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie.
2: Punkt obowiązkowy każdej wycieczki, Radio Złote Przeboje. No pozdrawiamy się, pozdrawiamy i cieszymy się, że w drodze na wakacje czy z wakacji to jesteśmy z wami. Cały czas grając jak na lato.

0: 1990 roku magazyn Rolling Stone przyznał mu tytuł najlepiej ubranej gwiazdy rocka. No, absolutnie zawsze występował w idealnie skrojonych garniturach. Mowa o Robercie Palmerze, który 26 minut przed siódmą w Radiu Złote Przeboje.
1: Można powiedzieć, żałujcie, że tego nie widzicie, bo jesteśmy w radiu. My tak samo dzisiaj właśnie w garniturach od samego rana.
0: Nie, dobra, żartowałem.
1: W koszulach hawajskich. W końcu są wakacje i jest lato. Gramy na to jak na lato. Za chwilę zespół Wax, za chwilę Belinda Carlisle zagra u nas. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że połowa wakacji już za nami, teoretycznie połowa Polaków powinna wracać z urlopów i będzie teraz odpoczywać w pracy sobie, no to my mamy takie pytanie od rana w poniedziałek. Uwaga, co powiedzieć szefowi, gdy zapyta, jak tam po urlopie? Ja zawsze mówię to samo. Akumulatory naładowane.
2: Ja mówię, wróciłam wypoczęta, ale pewnie zaraz mi przejdzie.
3: Ja mówię z kolei, wszędzie dobrze, ale w pracy najlepiej. A wy? 22 4 4 3 0, także poranek małpa z złoteprzeboje.pl. Co powiedzieć szefowi, gdy pyta, jak tam po urlopie? Za najlepszy tekst oczywiście wyślemy wam nagrodę.
1: Złotą kawę Słonecznej Brygady, złotą kawę w pudełku z prowadzącymi na pudełku. Co powiedzieć szefowi, gdy zapyta, jak tam po urlopie? 2 2 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heartbreaker, poniedziałek to taki Heartbreaker, łamacz starts weekend gdzieś nam umknął, Dionne Warwick śpiewa w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato za 4 minuty 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Autostrada imienia Donalda Trumpa.
0: Co?
1: No tak, taką właśnie otwarto i to nie w Stanach Zjednoczonych.
0: To ciekawe.
1: Kto wpadł na ten pomysł i jak zareagował sam prezydent USA, o tym będzie za chwilę w wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
3: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
2: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
1: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: W kalendarzu poniedziałek, 3 sierpnia, na zegarach punktualnie 7. Już teraz zapraszamy Was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Cała Europa przeciwko piratom drogowym. Rusza międzynarodowa akcja Prędkość. Polscy strażacy tam, gdzie nie dotrze ciężki sprzęt, rozpoczęli misję w Hiszpanii. Maroko ma autostradę imienia Donalda Trumpa. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących szybkość samochodów. To akcja Roadpolu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich. O szczegółach Tomasz Węska.
14: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
15: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No, chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
14: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
15: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
14: Akcja Roadpolu potrwa do niedzieli.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: W Grecji po wczorajszej kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. W ciągu tygodnia pożary w Grecji zniszczyły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. Pożary również w Hiszpanii. Tam swoje działania rozpoczęła już pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków. Docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Jak mówi komendant główny Wojciech Wojciech Kruczek, Polacy będą pracować tam, gdzie nie może wjechać ciężki sprzęt.
16: Grupy i moduły wchodzą i bardzo dużą pracę wykonują, jeżeli te pożary rozrastają się, ich powierzchnia rośnie. To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
13: Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada, nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa. I to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy. Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
13: Na południu Polski upał dzisiaj największy, termometry w cieniu. W Opolu, Katowicach i Rzeszowie pokażą 33 stopnie. 31 będzie we Wrocławiu, 30 w Warszawie, a w Gdańsku 24. Będzie dziś słonecznie, ale miejscami na południu, w centrum, a później także na północy może przelotnie popadać.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry. Po siódmej wyjaśnimy wam, dlaczego sierpień jest taką niedzielą wśród miesięcy.
18: Po siódmej też powspominamy szaleństwa wczorajszej nocy na plaży Wawer na koncercie Demonu, na którym byliśmy z mikrofonem Radia Złote Przeboje. Dzień dobry. W poniedziałek gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Teraz Pet Shop Boys. 4 po siódmej.

0: Nowhere i zespół, który chyba nam się nigdy nie znudzi. Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 minut po siódmej, znaczy gramy. No, dopiero co się cieszyliśmy ze startu wakacji, a tu już pierwszy, drugi, trzeci sierpnia. Dajcie spokój, kto to słyszał.
1: No, sierpień to jest taka niedziela wśród miesięcy.
2: A co to znaczy? Czyli co?
1: No niby odpoczywasz, ale wiesz, że zaraz wszystko się skończy.
0: Jak je skończy? Przecież nawet nie zdążyliśmy zagrać wszystkich wakacyjno-letnich przebojów. Teraz na przykład Podaruj mi trochę słońca. Proszę bardzo, będzie śpiewać Ewa Bem. Tak więc dalej gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. 13 po 7.

0: A czy wiecie, że ta piosenka powstała w łóżku? No naprawdę. Lider Cutting Crew spędził upojną noc ze swoją ówczesną narzeczoną, no i nad ranem przyszedł mu do głowy fragment tekstu, no więc zjadł śniadanie, pojechał do studia i nagrał ten wielki hit I Just Died In Your Arms Tonight. Dzień dobry, 20 minut po 7.
1: Dzień dobry, a propos łóżka, jeśli macie takie mocne postanowienie, żeby na wakacjach, jak już wyskoczycie z łóżka, to co rano się pogimnastykować, to za chwilę będziecie mogli dołączyć do Jerry Halliwell i zrobić kilka przysiadów, a jeśli nie, to wystarczy posłuchać, jak śpiewa w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.

0: Jerry Halliwell w poniedziałkowy poranek i Training Man. Wczoraj nie padało, wręcz przeciwnie, pogoda dopisała, no i dobrze, bo każdy weekend sierpnia spędzamy na plaży w Aber. Wczoraj mogliście się spotkać tam z redaktorem Florkiewiczem, który miał także wielki zaszczyt poprowadzić koncert zespołu Demono. A na plaży romantycznej w Warszawie zagrają jeszcze m.in. Just Five, Papa D, Majka Jeżowska, a także Pektus.
1: Tak, a w najbliższy weekend będzie można posłuchać na żywo m.in. przeboju, który za chwilę wam zagramy. Artur Gadowski i Ira pojawią się na scenie w kolejną niedzielę. Sierpniowe weekendy tylko z Radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. Nie może was tam zabraknąć. Dodajmy, że na koncerty wstęp jest wolny. No a teraz właśnie wspomniana jedna z gwiazd projektu Plaża Wawer. Ira w Radiu Złote Przeboje. 7.31.

0: jest poniedziałek, nie oszukujmy się, nie każdy tryska radością z tego powodu i dlatego my robimy co możemy, żeby happy, happy people byli people, czyli po naszemu ludziska. Mamy nadzieję, że działa.
1: Działa. A teraz mało znany fakt z historii zespołu Air, Wind & Fire. Maurice White, lider zespołu, przyznał kiedyś, że nazwa grupy powstała na podstawie horoskopu. Jako strzelec nie miał w swoim układzie żywiołowody, no więc zostały ziemia, powietrze i ogień. Ja się natomiast na horoskopach nie znam, ale z fusów po kawie mogę wywróżyć, że zagramy same Złote Przeboje. No to sprawdźcie, czy wróżba się spełni. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: W związku z tym, że połowa wakacji za nami, no to mamy takie pytanie. Co powiedzieć szefowi, gdy pyta, jak tam po urlopie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Najlepiej powiedzieć, brak kasy, wszystko wydałem na urlop.
3: Jak wracam z urlopu, to mówię do szefa: cześć szefie, jestem już wypoczęty i mam siły, żeby udźwignąć tą moją podwyżkę.
4: Jakoś to dźwignę. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Za najlepszy tekst wyślemy wam nagrodę, złotą kawę słonecznej brygady. Co powiedzieć szefowi, gdy zapyta, jak tam po urlopie? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Brian Ferry śpiewał Don't Stop the Dance. To była piosenka dla tych, którzy głowami już w poniedziałku, ale nogami jeszcze w weekendzie. A my teraz za 4 minuty 8 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Czego nie przewieziemy pociągiem? No, okazuje się, że do wagonu wszystkiego na wakacje spakować się nie da. Posłuchajcie więc najbliższych wiadomości o 8. Polecam.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak.
12: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Poniedziałek 3 sierpnia, mamy już punktualnie 8 na zegarach i zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Żar wraca z pełną mocą. Synoptycy wydają najwyższe alerty. Dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w płat. Pław. Polska siatkówka pisze kolejną piękną historię. 7 medal Ligi Narodów stał się faktem. Prawdopodobnie jak do tej pory najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów, ale to teraz z każdym dniem będzie coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie radzić?
15: Nie wiem, wietrzyć.
16: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
1: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dla dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci, młodzież i dorosłych chorych na raka. Sezon urlopowy sprzyja podróżom, a wielu Polaków wybiera w tym czasie kolej. Zanim jednak ruszycie na peron, warto sprawdzić, co ze sobą zabrać, bo nie wszystko zmieści się do pociągu. Kolejarze ostrzegają, że zbyt duży bagaż może oznaczać koniec podróży jeszcze przed wejściem do wagonu. Jak mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich, pomysły niektórych pasażerów naprawdę zaskakują.
7: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam, popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
1: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Biało-czerwoni znów najlepsi w Lidze Narodów. W finale 3-2 pokonali Amerykanów i obronili tytuł. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
13: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
1: To już 7 medal Polaków w Lidze Narodów. Nasi mają na koncie 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale. W tym roku przed naszymi siatkarzami jeszcze Mistrzostwa Europy. Tam też będą bronić złota.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Poniedziałek będzie gorący i w większości kraju słoneczny, choć okresami przybędzie chmur. Miejscami też przelotnie popada i pojawią się burze. Na termometrach od 24 stopni w Gdańsku, 28 w Poznaniu, 30 w Warszawie, do 33 w Katowicach i Rzeszowie.
11: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: Dzień dobry, po 8 zaśpiewamy sobie jak na porządnym weselu Ronaldo, Ronaldo się żeni. No i po 8 też komuś z was wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady. To jest Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. I już teraz 3 minuty po 8, Ace of Base.

0: I don't wanna dance, czyli uważaj jak tańczysz, życiowy parkiet bywa śliski. Tak dla nas Sadie Grant w poniedziałkowy poranek, dokładnie 10 minut po 8. A teraz uwaga, bo będą ogłoszenia parafialne. Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez będą, staną niebawem na ślubnym kobiercu.
1: Tak, i zamierzają powiedzieć sobie tak w urokliwym pałacu w Portugalii. No. A wśród gości zaproszonych, no proszę, Jennifer Lopez.
2: Z osobą towarzyszącą.
1: Rihanna.
2: Z osobą towarzyszącą.
1: Travis Scott.
2: Z osobą towarzyszącą.
1: Kylian Mbappé.
2: Też z osobą towarzyszącą.
1: Tak.
2: Już wyobrażamy sobie tę piękną ceremonię. Czy bierzesz Georginę Rodriguez za żonę w zdrowiu i chorobie na całe życie plus to, co doliczy sędzia? Tak to będzie, tak to będzie. Buzo skład teraz i zupełnie inne sprawy, kocie sprawy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w poniedziałkowy poranek, 11 po 8. Cii!

0: Thriller, album Thriller Michaela Jacksona z 82 roku pobił rekordy jako najlepiej sprzedający się album wszechczasów. Ponad 100 milionów kopii sprzedano na całym świecie. To tak jakby Thrillera kupił każdy Wietnamczyk mieszkający w Wietnamie, bo w Wietnamie mieszka 100 milionów ludzi, lub gdyby każdy Polak kupił sobie 3 płyty Thrillera.
1: No i fajnie, tak to ja liczę. Tyle właśnie mam. A teraz zagadka. O kim mowa? Uwaga. Kocha układać puzzle, ma także kolekcję zapachowych świec oraz notesów z całego świata. Wiesz, o kim mowa?
0: Ryszard Rembiszewski.
1: Bardzo blisko. Chodziło oczywiście o Kylie Minogue, która za chwilę zagra swój złoty hit. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Lidla. Po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Poniedziałek to jest taki dzień, kiedy co niektórym Polakom może się zdarzyć pourlopowy powrót i dlatego przez cały poranek pytaliśmy, co powiedzieć szefowi, gdy zapytacie, jak tam po urlopie. Czas na podsumowanie.
2: Ja najczęściej szefowi mówię po urlopie, dzień dobry, a szef wie, że to był zaległy urlop, a na urlop dopiero pójdę.
3: Ja na pytanie szefa, jak tam po urlopie, powiedziałbym, proszę o inny zestaw pytań.
4: Ja po powrocie z urlopu powiedziałbym szefowi, cześć szefie, dziękuję, że mogę wrócić do pracy, bo w niej nigdy nie mam tyle roboty, to na urlopie.
5: Cześć szefie, jestem już wypoczęty i mam siły, żeby udźwignąć tą moją podwyżkę.
6: Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy, no, zamiast podwyżki. A jutro wymyślimy wspólnie hasło zachęcające do korzystania z polskiej służby zdrowia.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Miami Sound Machine i przebieg pod tytułem Konga. Mówiliśmy już dzisiaj w porannym programie, że w Wietnamie mieszka 100 milionów ludzi. W Demokratycznej Republice Konga mieszka 116 milionów ludzi. My tu gadu gadu, a Polaków nie przybywa. Trzeba się brać do roboty. Za 22 minuty 9.
1: Na Kongę to żadne suplementy na zespół Niespokojnych Nóg nie pomogą. Pytanie teraz do fanów Gwiezdnych Wojen. Jak się nazywa syn Hana Solo?
0: Trudne.
1: Han
0: się wylosował.
1: Son. Hanson, ten zespół już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: złote na wakacje.
1: W balonie lecącym nad Mielnem, na molo w Sopocie podczas zachodu słońca, a może podczas jazdy rozgrzanym autem bez klimatyzacji. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego właśnie tam? To pytanie do Was. Jeśli odpowiecie z humorem i polotem, możecie wygrać 1000 złotych. To wszystko w ramach naszej letniej zabawy Zabierz Złote na Wakacje.
2: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Brawo dla Ciebie.
3: Tak, tydzień temu z kasy cieszył się słuchacz Robert z Zielonej Góry. Wcześniej banknoty poleciały jeszcze m.in. do słuchaczki Natalii ze Szczecina, Jadzi z Siemianowic Śląskich czy Kasi z Katowic. I Wy też możecie wygrać. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam, gdzie Waszym zdaniem złote przeboje grają najpiękniej. Liczy się pomysł, liczy się luz, liczy się wakacyjna fantazja. Najbardziej szalona odpowiedź ma szansę wygrać tysiaka. No a finał zabawy już tuż, bo już tego poranka o 9:30.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: 20 lat temu jedna z motoryzacyjnych amerykańskich firm wykorzystała przebój Good Things w swojej reklamie. Fine Young Cannibals zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. 4 minuty zostały do 9, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: I już wkrótce będzie można dotknąć historii Titanica bez wyprawy na dno Atlantyku. O wyjątkowej wystawie u nas w Polsce opowiem już za chwilę. W wiadomościach o 9 posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.
8: Poniedziałek, 3 sierpnia, przed nami najnowsze i tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 9:00. Iwona Barańska.
9: Kierowcy, noga z gazu w Europie, startuje wielka akcja kontroli prędkości. Macie aplikację M-Obywatela? Zostały ostatnie godziny na jeden ważny krok. Titanic zacumuje w Katowicach. Wyjątkowa wystawa już we wrześniu. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących szybkość suszarkami. To akcja Roadpolu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
10: My chcemy zwracać uwagę na to, że jest to naprawdę śmiertelne zagrożenie i nawet te kilkanaście kilometrów szybciej to bardzo często kilkadziesiąt metrów hamowania, zatrzymania pojazdu, więcej.
9: Polska włączy się do akcji w najbliższy piątek. Kolejny dzień walki z pożarami na południu Europy. Z ogniem walczą strażacy z Grecji, Francji i Portugalii. W okolicach Aten ewakuowano kilkanaście tysięcy mieszkańców, a silny wiatr utrudnia akcje gaśnicze. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie w gaszeniu pomagają strażacy z Polski. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. Aby tego uniknąć, wystarczy się do niej zalogować. Czas na to jest do środy, inaczej dokumenty przepadną, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Odnowienie certyfikacji w M-Obywatelu, czyli poświadczenie tego, że nasze dokumenty, z których korzystamy, z których używamy, powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić. Banalnie proste i bardzo bezpieczna przyszłość, to znaczy nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
9: Jeżeli do 5 sierpnia nie nastąpi logowanie do aplikacji, certyfikat dokumentu wygaśnie i nie będzie można z niego korzystać. Wtedy czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
12: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
9: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1. Kompet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok. A wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław. Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim, wczorajszym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Finn Sanni Pajari wygrał rajd Finlandii 10. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego drugie w karierze, jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo. Dało mu ono awans na drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który ukończył rajd na trzecim miejscu.
1: Pogoda.
9: Na południu Polski upał dziś największy. Tutaj termometry w cieniu. W Opolu, w Katowicach, w Rzeszowie pokażą 33 stopnie. 31 będzie we Wrocławiu, 30 w Warszawie, a w Gdańsku przyjemne 24. Będzie dziś słonecznie, ale miejscami na południu, w centrum, a później także na północy może przelotnie popadać.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
8: Przez całe wakacje, kiedy namawiamy Was do zabrania złotych na wakacje, to mamy na myśli nie tylko złote przeboje.
14: Nie, bo mamy też na myśli złotą polską walutę. Zabierz złote na wakacje właśnie. Kto zabierze dzisiaj 1000, to sprawdzimy po 9:00. A teraz gramy Wam Wilki, Urkę, 4 minuty po 9:00.

0: nominacje do Oscara i aż 5 nominacji do Złotych Globów, a także 20 miejsce w rankingu najlepszych musicali wszechczasów. To wszystko w filmie Grease, w którym pojawiła się ta piosenka Summer Nights w letni poniedziałkowy poranek, a zaśpiewali oczywiście Olivia Newton-John i John Travolta. 11 minut po 9.
1: Summer Nights w programie wakacyjnym. Albo piosenki mają lato w tytule, albo artyści mają lato w nazwisku. Grzegorz Lato na razie nie nagrał żadnego przeboju, cały czas czekamy, ale Donna Summer to co innego. Słuchamy właśnie teraz jednego z jej przebojów w radiu. Złote przeboje w programie porannym, wakacyjnym, 11 po 9.
0: Posłuchałbym takiego duetu.

Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: na wakacje.
1: To jest nazwa naszej wakacyjnej zabawy, w której w każdy poniedziałek możecie wygrać kaskę, taką ekstra kasę do budżetu wakacyjnego, ale najpierw trzeba się zgłosić na złoteprzeboje.pl i tak też uczyniła słuchaczka Nikola z Kielc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Droga Nikolo, już teraz za to, że się słyszymy, mamy dla ciebie stówkę i ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać tysiaka, tylko powiedz, czy grasz.
3: No, spróbujmy.
1: Spróbujmy, pewnie to niczym nie grozi. Przed tobą będą trzy pytania. Płacimy 300 zł za poprawną odpowiedź na każde z nich. Tak więc 900 zł do tej stówy, którą już masz, możesz dorzucić. Na każdą odpowiedź będziesz mieć 5 sekund, ale będziemy grać do pierwszego błędu. Czy to wszystko jest jasne, czy możemy zaczynać?
3: Tak, tak.
1: No to pytanie numer jeden. Uwaga. Który z Iglesiasów, Julio czy Enrique, jest starszy?
3: Julio.
1: Oczywiście. Pytanie numer dwa. Już 300 zł na twoim koncie. Pytanie numer dwa. Madonna, kojarzysz?
3: Kojarzę.
1: Madonna ma mniej czy więcej niż 60 lat?
3: Więcej.
1: W sierpniu 68, ale nie żebyśmy dyskutowali o wieku kobiet. I ostatnie, trzecie pytanie. W którym zespole śpiewa charyzmatyczny wokalista Bono?
3: Nie mam pojęcia.
1: Naprawdę? Jeszcze chwilę popyść. Bono, to aż się ciśnie na usta, że Bono z YouTube. U2, tak Prezesław okay. też nazywał ten zespół swego czasu. Bono z YouTube, ale to słuchaj Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, okay. ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
3: Bardzo dziękuję.
2: Super. Gorące gratulacje oczywiście, a wy cały czas możecie zgłaszać się do tej zabawy na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejny tysiak do zgarnięcia za tydzień o 9.30.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
0: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Moonlight Shadow, tak wam zagraliśmy w poniedziałkowy poranek. No, pobudka w poniedziałek jest co najmniej tak samo trudna jak podróż na Księżyc, ale udało się i pięknie dziękujemy za ten poranek.
1: Jutro będzie już o wiele lżej, obiecujemy. Słoneczna Brygada mówi wam do usłyszenia. Słoneczna Brygada w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jachim.
0: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz, a od teraz z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: A ja wam dziękuję bardzo w imieniu całego już obudzonego narodu i zapraszam, właściwie to już za chwilkę zaproszę na... Przed południem poniedziałkowa, a teraz Vanius Monks.

0: głos Chrisa Isaaca tuż przed godziną 10 w Radiu Złote Przeboje. To sama przyjemność. Za 3 minutki będzie 10 i najważniejsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
6: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
6: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
7: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Sprawa jest badana przez CBZC,
6: czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
8: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
6: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
9: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
6: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe, początek wyścigu za niecałą godzinę.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda.
12: Pogodnie i słonecznie, jednak na południu i miejscami w centrum mogą rozwijać się gwałtowne burze. 20 stopni dzisiaj nad morzem, do 26 na północnym wschodzie, 28 w Warszawie, do 34 na południu kraju.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: po radosnym rozbudzaniu przez naszą słoneczną brygadę tuż przed godziną 10:00 się z nimi pożegnaliśmy. Ja teraz zapraszam w takie łagodne wejście w poniedziałkowe przedpołudnie. Cher i Blif na początek. Gosia Kościelniak, zapraszam. Będą największe przyboje lat 80. i 90. i niespodzianki. Radio Złote Przyboje. Gramy na to jak na lato.

Jak słucham i po raz kolejny przeżywam przeboje Manamu, to przypomina mi się takie zdanie: bawi, uczy, wychowuje, bo zespół Manam faktycznie nie tylko bawił, ale i uczył, no i wychowywał także, bo pod ich stwórczym przewodnictwem Polacy odkryli, a właściwie odkryliśmy, że muzyka to znacznie więcej niż tylko melodia i zabawa i przyjemność. To jest sposób na wyrażanie emocji, na wyrażanie wszelkich myśli, buntu. No i oczywiście jakiegoś cierpienia, a nawet dużego cierpienia. Teksty pełne poezji, a Kora, wiadomo, ikona niezależności i buntu i inspirowała całe pokolenia. Teraz w Radiu Złote Przeboje, 15 minut po godzinie 10, Abba.

0: autopromocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Radio Złote Przeboje.

Co można w życiu robić na boku? No, można na boku spać, można pracować na boku, można romansować na boku. Na boku, to jest tytuł sztuka w reżyserii Tomasza Dudkiewicza, bezczelnie zabawna farsa. W świetnej obsadzie, no, w której dzwonek do drzwi nie milknie, a każde ich otwarcie grozi obyczajową katastrofą. Kto kocha taką zabawę w teatrze, to będzie zachwycony. Dzisiaj mamy dla Was podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz spektaklu Na boku w warszawskim Teatrze Kamienica. To już najbliższą niedzielę, 9 sierpnia. I żeby zdobyć zaproszenia, zapraszam do zabawy, trzeba odpowiedzieć na takie oto pytanie. Gdyby twoje życie było spektaklem, to jaki miałoby tytuł i dlaczego? No ciekawa jestem. Na wasze odpowiedzi czekamy pod numerem 22 44 30. Nagrodzimy autora najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Na wasze telefony czekam do 12. Jeszcze przed 13 dowiemy się, kto otrzyma bilety na spektakl Na boku. Gdyby twoje życie było spektaklem, to jaki miałoby tytuł i dlaczego? 22 44 30. Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
18: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem.

na scenę zawsze wchodziła niczym ludzki huragan, wulkan pozytywnej energii. A kiedy zaczynała śpiewać i tańczyć, no widownia wstawała z miejsc i skupiała się absolutnie na niej. Te czerwone usta, szalona fryzura, czarna ramoneska, buty na platformie, no że zawsze pozostaną w historii mody i show biznesu. Nigdy nie mogłam pojąć braku ruchów scenicznych, jak u Barbary Streisand albo Diany Ross. Stanie przy mikrofonie bez ruchu? To zupełnie nie dla mnie. Tak mówiła Tina Turner o swoich koleżankach po fachu, komentując jednocześnie fenomen swojej własnej, niepowtarzalnej choreografii. Radio Złote Przeboje, za 13 minut będzie 11. A teraz Charles and Eddie.

0: Joe Cocker i Tonight przy jego głosie genialnie płyną kolejne minuty poniedziałkowego przedpołudnia. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Prognoza pogody także. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Bo w media ekspert tani masz. O tak, tani masz.
1: W media ekspert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Reklama. Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
4: Szansa na tańszą benzynę, ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
5: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
4: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w mObywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
4: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
7: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
4: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
8: Konikiem byłoby drożej.
9: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
8: Super pomysł, aby częściej i więcej.
4: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
10: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
4: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Wozinia, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Wozinia ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Pogoda.
2: Dzisiaj sporo słońca, małe zachmurzenie, ale miejscami będzie więcej chmur z biegiem dnia. Na południu może padać i zagrzmieć. Dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 23 na północy, około 30 stopni w centrum do 34 w Rzeszowie. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
11: Gramy na to jak na lato, bo trwają wakacje.
2: No i mamy kolejny poniedziałek tym razem. Poniedziałek sierpniowy, Gosia Kościelniak, zapraszam. Jeszcze godzina przed południem, potem będziemy sobie wchodzić w popołudnie poniedziałkowe. Ricky Martin rozpocznie tę godzinę.

0: Płócienna torba, butelka filtrująca i poduszka podróżna typu Rogale. To jest zestaw przybojowego podróżnika, który mamy dla Was za każdym razem, gdy bawimy się w muzyczno-geograficzną zabawę letnią pod nazwą Palcem po mapie. No i tak będziemy się bawić już w tę środę znowu, bo w każdą środę się bawimy w ten sposób. A ostatnio odgadywaliście tytuł piosenki z nazwą państwa Europy Zachodniej w środku i chodziło tym razem o przebój Mike'a Oldfielda to France. A co będzie w tym tygodniu już pojutrze? No, posłuchajcie, a teraz...
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

Gdyby twoje życie było spektaklem, to jaki miałoby tytuł i dlaczego? 2244430. Czekam na wasze odpowiedzi na to pytanie, a zapraszam do odpowiedzi na nie każdego, kto miałby ochotę wygrać podwójne zaproszenie do teatru na spektakl, który odbędzie się w tę niedzielę. Bezczelnie zabawna farsa w gwiazdorskiej obsadzie. Dzwonek do drzwi nie milknie, każde ich otwarcie grozi katastrofą i kto kocha taką zabawę w teatrze, to będzie zachwycony. Na boku, taki tytuł nosi ten spektakl, odbędzie się w warszawskim Teatrze Kamienica w najbliższą niedzielę 9 sierpnia. Macie ochotę? Odpowiedzcie na pytanie, gdyby twoje życie było spektaklem, to jaki miałoby tytuł i dlaczego? 2244430. Nagrodzę autora najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Czekam do godziny 12, a jeszcze przed 13 dowiemy się, kto dziś otrzyma bilety na ten spektakl.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Tak, ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Kochacie za późno, to kombi oczywiście. W Radiu Złote Przeboje za 11 minut będzie południe, a Grzegorz Skawiński w tym roku, pewnie wielu z Was to wie, z Radia Złote Przeboje obchodzi 50-lecie pracy artystycznej i gra jubileuszową trasę koncertową Królowie Życia w duecie z Waldemarem Tkaczykiem i kontynuuje występy z zespołem Kombi również. Można zresztą znaleźć na naszych, że tak powiem po polsku, socialach, jak pięknie Piotr Jaworski reprezentuje Radio Złote Przeboje na jednym z koncertów, bo bardzo się przyjaźni z Grzegorzem Skawińskim, jak pięknie reprezentuje Radio Złote Przeboje. Teraz Meat Love.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato, bo mamy środeczek wakacji. No i już za 3 minuty będzie 12. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
8: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wardycka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
10: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowym.
9: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
11: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
9: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
12: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
9: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
13: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
9: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30. Ze skweru Kościuszki listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze, Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Gdzie dziś może padać? Na południu i w centrum możliwe też burze. 24 stopnie w Trójmieście, 23 w Suwałkach, około 30 w centrum, 33 stopnie na południu i 34 w Rzeszowie. Cztery minuty po godzinie 12:00. Mamy poniedziałkowe popołudnie. Jakie macie plany na dzisiejszy poniedziałkowy czas. No oczywiście ci, którzy są w pracy, tak jak my, mogą, mam nadzieję, cały czas słuchać Radia Złote Przeboje, a wszyscy, którzy na wakacjach, tym bardziej. I teraz Europe, The Final Countdown. Zostańcie z nami. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam. Gramy na to jak na...

Radio Złote Przeboje. Zarówno Whitney Houston, jak i George Michael w miarę rozwoju swoich karier zaczęli skłaniać się ku dojrzalszemu i takiemu bardziej znaczącemu brzmieniu w stronę R&B. Było to niemal zapisane, że ich ścieżki się kiedyś skrzyżują muzycznie, chociaż przez dwie dekady poprzedzające ich wspólne wykonanie piosenki uważano, że ta para miała ze sobą pewnego rodzaju rywalizację. Nawet pod koniec lat 80. George Michael podobno stwierdził, że głos Whitney sprawia, że czuje się jakiś taki zimny w środku. Ciekawe. Więc zrozumiałe, że początkowo niekoniecznie się ze sobą zgadzali, ale ucieszyli wszystkie plotki o konflikcie, gdy spotkali się w poruszającym przeboju If I Told You.

0: Czekają tu w studiu podwójne zaproszenie na przedpremierowy spektakl pod tytułem Na boku w warszawskim Teatrze Kamienica. To już w najbliższą niedzielę. Żeby zdobyć te zaproszenia, trzeba było odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, gdyby twoje życie było spektaklem, to jaki miałoby tytuł i dlaczego? Dzwoniliście? Między innymi zadzwoniła do nas Kaja.
1: Pierwsza myśl u mnie to tragikomedia, ale przyszła mi druga. Jednak trochę trzeba podejść optymistycznie i tytuł to Sztuka łapania chwil. W zasadzie klasyka o tym, że małe, pozytywne momenty budują przez całe nasze życie.
0: Sztuka łapania chwil. Poszłabym na taki spektakl. No i wydaje się, wbrew temu, co na początku przyszło ci do głowy, Kaju, że byłaby to jednak sztuka optymistyczna. Życzę ci dobrej zabawy w niedzielę w Teatrze Kamienica podczas spektaklu Na boku i jutro będziemy się znowu bawić i będę miała dla was podwójne kolejne zaproszenia. Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
11: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
10: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
11: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
12: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

znanych, miłosnych ballad lat 80. a śpiewał wicedyrektor w szkole parafialnej w Honolulu, gdzie również nauczał. W międzyczasie otrzymał posadę w prywatnym uniwersytecie i postanowił również sam się kształcić, podejmując naukę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie w 2014 otrzymał tytuł doktora zarządzania i przywództwa edukacyjnego. Tak, bo nie każdy artysta stawia na karierę sceniczną. Glay Medeiros właśnie zrezygnował po wielkim sukcesie tego wielkiego przeboju i poszedł w szkolnictwo. Radio Złote Przeboje, teraz Alizée.

0: nadzieję, że nie jesteśmy wytrąceni z równowagi tak bardzo jak artyści elektrycznych gitar. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
8: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
9: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdycka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania, mówi minister Gawkowski.
10: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się pala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
9: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
11: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
9: Według ministra energii Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
12: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
9: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
13: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Iga Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linette zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Karol Żao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
9: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Dzisiaj sporo słońca, małe zachmurzenie, ale miejscami będzie więcej chmur z biegiem dnia. Na południu może padać i zagrzmieć. Dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 23 na północy, około 30 stopni w centrum do 34 w Rzeszowie. Dzień dobry, witamy kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i przed nami Revolution in Paradise. I w ogóle największe przeboje lat 80. i 90., bo takie lubimy najbardziej i tę muzykę uważamy za najlepszą. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Niesamowity tekst. To oczywiście tekst wielkiego przeboju Nie budźcie marzeń ze snu, autorstwo Jacka Cygana, który nie ukrywa, że napotyka dzisiaj trudności we współpracy z artystami młodszego pokolenia. Jak sam przyznaje, zanim zdecyduje się na napisanie tekstu do piosenki, prosi o przysłanie muzyki, wiadomo, bo to właśnie do niej. I od tego zaczyna się jego proces twórczy i o dossier artysty, ale w wielu przypadkach już na tym etapie potrafi podjąć decyzję o odmowie. Często ma przeczucie, że nic z tego nie będzie. Dostrzega, że prezentowana muzyka bywa pozbawiona wyrazistości, nie niesie potencjału, nie tworzy postaci, którą można by obudować słowem. A Jacek Cygan wie, co mówi. Trudno znaleźć artystę o większym doświadczeniu w pisaniu tekstów. I to jakich tekstów? Radio Złote Przeboje, 13:16. Amandali.

Nie zostawiaj mnie w ten sposób. Don't leave me this way. Jeszcze nie idę, jeszcze zostaję. Komunarcy w Radio Złote Przyboje jest 13.30, a przed nami Bad Boys Blue. Ich taneczne utwory w latach 80. naprawdę się cieszyły w Polsce sporą popularnością. Tańczyło się na dyskotekach do Bad Boys Blue, chociaż pewnie nie wszyscy kojarzyli samego wykonawcy. Nie zdobyli popularności na miarę na przykład Modern Talking, z którymi podobno niektórzy mylili Bad Boys Blue, ale nazwę Bad Boys Blue można do dzisiaj znaleźć na afiszach różnych koncertów w Polsce. Także pojawili się też gościnnie w filmie Zenek. No a ich wokalista John ożenił się z Polką i mieszka w naszym kraju. Bad Boys Blue teraz w Radiu Złote Przeboje. Świat bez ciebie, Michelle.

0: auto promocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
7: i praktyka.
17: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Media.

0: Mówię ci, poważnie, to są wszystko.
1: Ale możemy to powiedzieć, znaczy wiesz, bo to są takie rozmowy między nami, natomiast...
0: No pewnie, że słuchaj, niech będzie, że plotkujemy, niech się ludzie w końcu dowiedzą, za co my tu pieniądze bierzemy, za plotkowanie bierzemy.
1: Za plotkowanie, czasami głośniej, czasami ciszej. Oczywiście. Ale to jest sprawdzona informacja?
0: Nie, to są niesprawdzone.
1: Nie, no jak to z plotkami, możemy w to uwierzyć, albo nie, to już od was, kochani,
0: zależy.
1: Okej,
0: no więc po pierwsze, podobno Stevie Wonder szykuje nową płytę, pierwszą od 22 lat.
1: To widział.
0: Ale właśnie w ogóle nie są to potwierdzone jeszcze rzeczy. Jason Donovan zagra w teatrze fajną
1: Jason
0: rolę.
1: Jason Donovan w teatrze?
0: Tak,
1: aktor?
0: Też będę mówił, jaki spektakl. Shaggy wystąpi na West Endzie w musicalu Stinga. Taka informacja przez weekend do mnie dotarła.
1: Co?
0: A Kylie Minogue zaśpiewa z Madoną po raz pierwszy od 40 lat.
1: I dziewczyny razem?
0: O tym wszystkim również wam w szczegółach powiem po 14. Niezły magiel, co?
1: Ale ty masz pionowo.

0: Nie pytaj o Polskę, proponuje obywatel GC w Radiu Złote Przeboje, w którym właśnie będziemy ostrzegać, że będą takie miejsca w Polsce, w których obowiązywać będzie alert trzeciego stopnia przed upałami. Szczegóły w wiadomościach o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Mamy poniedziałek, jest 3 sierpnia, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
4: Jest alert przed upałami również 3 stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Werdycka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem 2 stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert 3 stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
4: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
6: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
4: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kocierz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na 2 ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
4: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Noc będzie deszczowa, a do tego czasu upalnie, zwłaszcza na południu, do 34 stopni w okolicach Przemyśla i Rzeszowa. W całej Polsce przeciętnie około 30, chłodniej w Suwałkach do 25 stopni. No to mamy sierpień. Oczywiście w sierpniu. Też gram wam na to jak na lato. Jerzy Telesiński. Mam zaszczyt zagrać wam teraz Pet Shop Boys.

Zawsze, kiedy bierzesz gitarę, graj tak, jakby to miał być ostatni raz, powiedział kiedyś Eric Clapton. I te jego słowa krążą od tego czasu, dają do myślenia i sugerują, że nie tylko w świecie artystycznym, po prostu warto dawać z siebie wszystko, biorąc się za cokolwiek tylko będziecie się brać. Dlatego na przykład ja z pełną odpowiedzialnością polecam wam te najbardziej niezwykłe gwiazdy, które przygotowałem dla was dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
0: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Montować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.

Kluczem do promiennej cery Shakiry jest wieczorne usuwanie makijażu połączone z masażem twarzy, piszą tu w internecie. Aby wzmocnić ten rytuał, artystka sięga po olejek marula, który dostarcza skórze cennych antyoksydantów. Aha! No jeśli chodzi o olejki, to ja najbardziej kojarzę tylko ten olejek silnikowy 50W40. Desiree Les w Radiu Złote Przeboje też dobrze robi na cerę.

0: zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kilogram, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorzeczu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Media.

Zagra w locie nad kukułczym gniazdem Jason Donovan. Szykuje się do teatralnego występu na deskach Ateneum Theatre w Melbourne. No i wcieli się oczywiście w rolę główną McMurphy'ego. Bardzo chciałbym zobaczyć tę inscenizację, muszę wam powiedzieć. Największe przeboje lat 80. i 90. nadal u mnie.

0: Let's Dance i David Bowie wśród gwiazd lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że drogówka w Żgowie złapała na radar faceta, który pędził hulajnogą z prędkością niewyobrażalną. Szczegóły o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 3 sierpnia. Wiadomości.
4: W czwartek nad ranem syreny zawyły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem. Dorota Werdycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałocka.
5: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
4: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
6: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
4: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
4: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora. Norsk Tipping w środku kolejki piłkarskiej firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Już dzisiaj w nocy i nad ranem może popadać najchłodniej. W Suwałkach 25 stopni, przeciętnie w całej Polsce około 30, ale na południu nawet 34 stopnie. To Rzeszów i Przemyśl. 1000 zł na wydatki wakacyjne możecie sobie wygrać w Radiu Złote Przeboje. Nieźle, co? Jerzy Telesiński, witam was serdecznie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się wygrywa 1000 zł, to ze mną zostańcie.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

1000 zł. Przyjemny kawałek kasy. Tyle możecie wygrać w każdy poniedziałek wakacji w naszej przepysznej zabawie Zabierz Złote na Wakacje. To naprawdę sympatyczna rozrywka muzyczna, której zasady macie wypisane szczegółowo na złoteprzeboje.pl, ale zanim zajrzycie na naszą stronę, powiem tylko, że już za samo odebranie telefonu od nas macie premię 100 zł jak w banku. No to trzymam kciuki za 1000 zł od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Stevie Wonder wyda nowy album. To będzie jego pierwsza płyta od 22 lat. Na razie o niej zbyt wiele nie wiadomo. Wiadomo, że będzie się nazywać Through the Eyes of Wonder. Ma ukazać się w przyszłym roku. Jest na ostatnim etapie produkcji, no ale to wszystko to są na razie niepotwierdzone doniesienia. Jak tylko dowiem się czegoś więcej, to powiem wam o tym w Radiu Złote Przeboje na pewno.

0: Over My Shoulder i Mike and the Mechanics w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że policja szuka mężczyzny, który w weekend w centrum Bydgoszczy zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bo w media eksperta nie masz. O tak, ta nie masz.
1: W media ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 3 sierpnia, mamy poniedziałek. Posłuchajmy wiadomości.
2: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
3: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Policjanci z komisariatu na bydgoskim w Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
3: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
2: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
5: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
2: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
6: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
2: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach, w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
7: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
2: A od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Niezależnie od tego, czy szukacie rodzinnych przygód, dobrego jedzenia, czy wakacyjnego klimatu, oto 3 miejsca w Polsce, które warto odwiedzić. W Krakowie będzie można przenieść się do średniowiecza, ale bez ciężkiej lekcji historii. W Barbakanie w najbliższą sobotę odbędzie się wydarzenie Średniowiecze da się lubić, z pokazami dawnego rzemiosła, warsztatami, muzyką i atrakcjami dla całych rodzin. We Wrocławiu od piątku do niedzieli na placu Nowy Targ trwać będzie piknik smaku i sztuki. Dobra okazja, żeby wyjść z domu, złapać trochę lata i zjeść coś pysznego. A w Gdańsku cały czas trwa jarmark Świętego Dominika. To letni klasyk, który łączy zakupy, dobre jedzenie, koncerty i klimat Starego Miasta.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
1: W nocy i nad ranem może popadać, a dzisiaj bardzo upalnie. 34 stopnie pokażą termometry na Podkarpaciu, najcieplej w okolicach Rzeszowa. W całej Polsce około 30, najchłodniej 25 stopni w Suwałkach.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Zapomniane skarby polskich działek i ogródków. Jeden wzmacnia odporność, drugi wspomaga trawienie, a oba smakują przepysznie. O 16.30 kilka słów o naszych owocach, które warto sobie przypomnieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. Smacznego i na zdrowie.

Duet Rigueira, czyli dwóch mediolańskich chłopaków śpiewających po hiszpańsku, zaprosiło nas na plażę. Na plażę Wawer chyba, tak się domyślam. Jeśli nie byliście z nami wczoraj na plażowym, złotoprzebojowym koncercie Demono, żałujcie, ale żałujcie tylko trochę, bo możecie zajrzeć na naszego Instagrama, na Facebooka, no i sprawdzić jak było i już czekać na kolejną niedzielę. To będzie spotkanie z Irą w plenerze na plaży Wawer. Zapraszam już awansem.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: No dobrze, pobujaliśmy sobie troszkę w obłokach, ale teraz schodzimy na ziemię i lecimy na działkę po porzeczki i po agrest.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Porzeczki i agrest to prawdziwe bomby witaminowe, które potrafią zdziałać cuda w kuchni. Należą do tej samej rodziny, ale każde z nich ma swój unikalny charakter, odmienny smak, różnorodne zastosowanie. Należą do absolutnych rekordzistów pod względem zawartości witaminy C, a jedna garść wystarcza, żeby pokryć znaczną część jej dziennego zapotrzebowania. Ponadto zawierają witaminę E, karoteny, szereg witamin z grupy B, zawierają również znaczną ilość potasu, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i mięśni. Ponieważ owoce składają się w dużej mierze z wody i zawierają cenny błonnik, stanowią idealną bazę pod letni orzeźwiający napój, który nasyci, a jednocześnie minimalnie obciąża nasz układ trawienny. Agrest jest najbogatszy w beta-karoten, który jest ważny dla dobrego wzroku i zdrowej skóry. Zawiera również krzem, który pomaga utrzymać mocne i elastyczne naczynia krwionośne. Porzeczki, zwłaszcza czarne, są bogate w przeciwutleniacze, które wzmacniają odporność.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Kto tęsknił troszkę za upałami, to mamy dobrą wiadomość, bo właśnie wróciły i wracają. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dziś, powyżej 30 stopni. W większości regionów, nawet na samej północy 27. Sporo słońca, choć możliwe burze z deszczem, lokalnie gradem. No i przed wejściem do samochodu trzeba obowiązkowo przez chwilę ten samochód przewietrzyć. Na krajowej dziewiątce uwaga, na odcinku Radom-Iłża wypadek. Mogą to być jeszcze utrudnienia, ruch wahadłowy w stronę Radomia.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.

63 lata skończyłaby w niedzielę Whitney Houston, gdyby wszystko poszło jak trzeba. Niestety nie poszło. Uwaga, sensacja! Kylie Minogue i Madonna przygotowały wspólną piosenkę. Na razie nie podano oficjalnej daty premiery pełnej wersji Love Sensation After Our Mix. Można odsłuchać fragmentu, jednak wszystko wskazuje na to, że utwór wkrótce już trafi do serwisów streamingowych.

0: Something About The Way You Look Tonight i Elton John w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić, gdzie będzie 38 stopni w cieniu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
0: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 3 sierpnia. Wiadomości.
0: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Werdycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać się w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
7: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
8: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
0: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
9: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
0: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów, to jednak nie koniec zmian i udogodnień.
10: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
0: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
11: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
0: BGK przeznaczy 500 mln zł na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: 25 stopni w Suwałkach to najniższe temperatury, przeciętnie w całej Polsce około 30, ale na południu nawet 34-35 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Już dziś w nocy deszczowo. Nie lubi pytania, czym jest miłość, a ciągle go o to pytają. Hathaway w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa z myślą o tych, którzy dzisiaj w pracy pojawili się pierwszy raz po urlopie. Słuchajcie, poszczypie, poszczypie i przejdzie, jak mawiał mój dziadek. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Przegapiła 14 urodziny swojego młodszego brata Joshua. Taka była zapracowana. Nie miałam nawet chwili, żeby wysłać mu prezent, więc postanowiła napisać mu piosenkę. Unwritten to właśnie ten prezent, a artystka, o którą chodzi, to Natasha Bedingfield, której teraz razem posłuchamy.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
9: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Bardzo gorąco dziś w całej Polsce, jutro jeszcze goręcej, ale wystarczy, że jest w okolicach 30 na termometrach, a samochód zaparkowany na słońcu nagrzewa się tak, że nie da się wsiąść do środka. Uwaga, na trasie S8 nadal jeszcze mogą być spore utrudnienia w stronę Warszawy. Koło węzła Róża w Łódzkiem to po tragicznym wypadku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasę najlepiej objechać S14 do A2 albo do drogi krajowej nr 70.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Madonna i Lais La Bonita. Ja już dzisiaj wspominałem o tym, że Kylie Minogue i Madonna nagrają, czy właściwie już nagrały, ale niedługo udostępnią piosenkę wspólną. No wreszcie się panie po 40 latach dogadały. A tu na antenie Tomek Brel, który będzie miał dla was jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej zaskakujące rzeczy ze świata naszych wspaniałych gwiazd.
1: Dzień dobry, proszę bardzo. My na przykład z Jerzem zawsze się dogadywaliśmy i nie musimy wcale nagrywać żadnej piosenki.
0: Lepiej nie.
1: Nawet nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy. Co tam po 18?
1: Będzie sporo niespodzianek, na pewno to obiecuję. No i pewną rzecz wam zdradzę o zespole Mysłowic, której na pewno nie wiedzieliście.

0: Zawsze pod koniec czerwca ten utwór poprawia nam humor. W połowie wakacji, no to już zaczynamy się zastanawiać, czy dzieci równie wesoło będą biegły do szkoły za niedługo. No za niecały miesiąc. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, zerkniemy też do prognoz. No a potem zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Reklama.
7: 18 już prawie, w Radiu Złote Przeboje to czas na wiadomości sportowe.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manet, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. Pięciokrotny triumfator Tour de France uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku.
8: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: Pogoda.
7: W nocy dość pogodnie, chociaż w centrum i na północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura od 15 stopni na północy i 19 w centrum, do 21 w okolicach Tarnowa. Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu mogą pojawić się na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. A jeżeli chodzi o temperatury, to wciąż upalnie. Od 27 stopni na północy przez 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. No a w środę ma być nawet 39 stopni, to jeżeli chodzi o temperaturowe rekordy w Polsce tego lata. Przed nami na szczęście bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o temperatury wieczór, no i mnóstwo gwiazd. Nena za kilka minut, zespół Roxette, Sandra, no a teraz Dani Klein, która kilka lat temu żegnając się ze sceną powiedziała: jest tyle młodych, utalentowanych wokalistek, że pora zrobić odrobinę miejsca. Skromniej z klasą. Vaya con Dios.

0: Nena. To jest piosenka bardzo niezwykła. Nena opowiadała nam, w jak niezwykłych warunkach powstawał ten utwór. No, utwór, który jest obecnie kawałkiem kultowym, żeby nie powiedzieć legendarnym.
1: W 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: No, kawał historii. Poniedziałkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Takich historii będę miał dzisiaj dla Was zdecydowanie więcej. Teraz John Cicada.

To jest zespół, który w formie plakatu pewnie wisiał przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. No właśnie, jakie mieliśmy plakaty? No mieliśmy Roxette, mieliśmy plakaty zespołu Modern Talking, no i oczywiście Sandra. A propos spraw związanych z plakatami Sandry, no to też kiedyś z samą Sandrą rozmawiałem na ten temat, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i trochę z zaskoczenia Sandra powiedziała mi, że nie miała swojego nastoletniego pokoju, ponieważ będąc nastolatką miała już swoje własne mieszkanie. No i tu zapadła taka niezręczna cisza. Sandra, teraz w Radiu Złote Przyboje. No a w planach mam dla was jeszcze między innymi niezwykłą historię związaną z zespołem Meslowic. Jak się robiło karierę przed laty, o tym z kolei opowie Kim White.

0: O ile dobrze pamiętam, to ta piosenka pojawiła się jakiś czas temu w pewnej reklamie. No i gdyby nie to, pewnie już o niej byśmy powoli zapomnieli. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że ta piosenka tak w ogóle jest coverem. Za chwilę Michael Jackson, za moment też zespół Meslowic, z którym to zespołem na pewno słówko zamienimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Wahadło na Krajowej 17 w pobliżu Izbicy na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam trzy osobówki. Na trasie S8 w Warszawie, niedaleko węzła Modlińska, zderzenie osobówki i samochodu ciężarowego i nieprzejezdny jeden pas w stronę Białegostoku. Z kolei na krakowskim odcinku autostrady A4 pożar osobówki. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Teraz w programie cała muzyka zespół Mysłowic. Kiedyś, pamiętam, spotkaliśmy się. No i panowie opowiedzieli mi niezwykłą historię, jak to przed pewnym koncertem zagranicznym za kulisami spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. Mieli w planach porozmawiać na mnóstwo różnych tematów, ale w momencie, kiedy do niego podeszli, no to zdobyli się tylko na krótkie hi i poszli dalej spłoszeni. Na szczęście Jimmy Page odpowiedział hi, więc spotkanie można uznać za dość owocne, jednak mimo wszystko. Skoro już zespół Mysłowic mamy na tapecie, no to za chwilę jeszcze jedno niełatwe pytanie im zadamy. Pytanie o nazwę.

0: Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór przed nami. Obiecałem chwilę temu, że sprawdzimy, jak to naprawdę było z nazwą zespołu Mysłowic. No bo tak, kiedyś pamiętam, znalazłem w internecie historię, jak to panowie zespołu Mysłowic nazwę wzięli z napisu na starych żeliwnych drzwiczkach do pieca kaflowego. Historia, w którą trudno uwierzyć, dlatego pierwsze, co zrobiłem, kiedy spotkaliśmy się, no to zapytałem ich, czy to jest prawda.
1: To jest prawda. Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice? Naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że my mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie.
0: No i to by znaczyło, że w każdej plotce jest ziarno prawdy, a czasami nawet więcej. Toni Braxton teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zerkniemy do prognoz. Będzie upalnie, jakich temperatur możemy się spodziewać? O tym za chwilę.

0: Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje. No, tej piosenki bardzo dawno nie słyszeliśmy. Za chwilę 19, co nieco o pogodzie, wcześniej też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie mam, nie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to tuż wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Za chwilę sprawdzimy pogodę, co ciekawego będzie działo się jutro, no a teraz czas na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu HPOEL Tel Awiw, o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. PSG poprowadził Amerykanów do 1/8 finału tego rocznego mundialu.
6: Pogoda. Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu mogą pojawić się na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski. Jeżeli chodzi o temperatury, to wciąż upalnie. Od 27 stopni na północy, przez 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. W nocy dość pogodnie, chociaż w centrum i na północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 w okolicach Tarnowa. No i tak się zastanawiam, powiem szczerze, ciekawe, że przed końcem wakacji dojdziemy jeszcze raz do 40 w naszym kraju. W planach mam dla Was m.in. zespół numer uno. Sprawdzimy też, czy na jednym przeboju można oprzeć swoją karierę na przestrzeni dobrych już kilkudziesięciu lat. Tomek Brel, witajcie, zapraszam teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie Susan Vega i Luca w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę w poniedziałkowy wieczór Natalia Kukulska, która na swoim Instagramie pochwaliła się wakacjami. Tak zwany babski wypad razem z córkami. No wszystko pięknie, piękne krajobrazy śródziemnomorskie. Tak swoją drogą to podejrzewam, że Natalia Kukulska, nawet będąc na urlopie, myśli o pracy. No kiedyś zresztą o tym rozmawialiśmy.
1: Wydaje mi się, że w każdym zawodzie, jeżeli on jest pasją, to jest tak, że się nie da wyłączyć i cały czas są rzeczy, które nurtują. Przede wszystkim chyba dlatego, że to się lubi, że to nie jest tak, że ktoś mnie zmusza do tego zawodu, ja pracuję od do, ktoś wymaga ode mnie, tylko ja sama wymagam od siebie. Mam cały czas taką czujność, wyobraźnię do tego, żeby coś zrobić, bo wymaga to ode mnie dużej kreatywności.
0: No to słuchamy. Natalia Kukulska teraz w Radiu Złote Przeboje.

Numer uno i tora w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Zespół jednego przeboju, co ciekawe, o tę piosenkę bardzo często prosicie, dzwoniąc do nas. No tylko za każdym razem jest ten sam problem. Nikt nie może sobie przypomnieć, jak ten zespół się nazywa. Proszę sobie zapisać numer uno tora. Będzie zdecydowanie prościej. Zespół jednego przeboju, no ale jak się okazuje, jak was zresztą dzisiaj przekonam, na jednym przeboju można zbudować karierę, która trwa nieprzerwanie od wielu, wielu lat. O tym jeszcze dzisiaj, o fenomenie m.in. piosenki Susanna zespołu Art Campany. Poniedziałkowy wieczór przed nami, za chwilę m.in. Steve Winwood, a teraz pięknie, Patti Smith.

0: Ależ ja tej piosenki dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór to program Cała Muzyka. Za chwilę między innymi Kim White, która w jednym z wywiadów opowiadała kiedyś niezwykłą historię, jak zaczęła się jej kariera. No i tę historię przypomnimy sobie już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: to są jakiś hit.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
11: Oj, Roman.
10: Przy rodzinnym spotkaniu.
11: Taki rachunek sumienia.
10: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
11: Znam ten sposób. Kosztowny.
10: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
11: To dlatego taka koperta?

0: No coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
1: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

Kim White, pięknie. Kiedyś pamiętam w jednym z wywiadów Kim White odpowiadała na pytanie, czy sukces ją zaskoczył. No nie do końca, choć kariera, pamiętam, faktycznie była bardzo szybka. Wtedy nic mnie nie dziwiło, nie byłam zaskoczona, mimo że wszystko działo się tak szybko. Jednego dnia skończyłam college, następnego miałam podpisany kontrakt. Wszyscy wokół twierdzili, że będę sławna. No i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. Cała muzyka przed nami, poniedziałkowy wieczór. Gramy na to jak na lato teraz. Kasia Kowalska.

Radio Złote Przeboje 101 FM.

Pięknie. Art Company w Radiu Złote Przeboje i Suzana, czyli wielki hit połowy lat 80. No trochę to zespół jednego przeboju, ale podejrzewam, że wielu artystów chciałoby mieć na koncie tak wielki hit. Zresztą niektórzy nawet próbowali, choćby Michał Wiśniewski nagrał polską wersję tej piosenki. No nie pierwszy raz, nie ostatni to, kiedy po latach zespół pamiętamy tylko z jednej piosenki. Kolejnym na to dowodem jest choćby Life is Life zespołu Opus.

Ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która debiutowała kilka razy. No bo tak, 84, 85, 94, 2008 i 2011, więc panowie wyciągnęli z tego kawałka wszystko, co było do wyciągnięcia. Poniedziałkowy wieczór w programie Cała Muzyka, teraz Jennifer Lopez. Przeglądałem oczywiście zwyczajowo jej Instagrama, no i wśród komentarzy mnóstwo życzeń z okazji niedawnych urodzin. Nie do uwierzenia, które to były urodziny, biorąc pod uwagę, że Jennifer Lopez wygląda tak, jak wygląda.

0: Gumba i Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce najsłynniejsze nazwisko w polskim showbiznesie, czyli Cugowski. Ale nie będzie to Krzysztof Cugowski.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama.
7: Za chwilę w strefie gości programu Cała Muzyka najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. No bo znamy przecież Krzysztofa Cugowskiego, znamy Wojciecha Cugowskiego i znamy Piotra Cugowskiego. Zresztą w różnych konfiguracjach spotykaliśmy się przez ostatnich kilkanaście lat. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z zespołem Bracia, pamiętam, jak rozmawialiśmy z formacją Cugowscy, gdzie mieliśmy komplet. Piotr Cugowski postanowił spróbować sił solowo, ale przez najbliższą godzinę poznacie różne wcielenia Piotra. Pewnego razu w muzyce, za chwilę startujemy.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna historia, która ma swój początek bardzo dawno temu i jednocześnie chyba jest dowodem na to, że przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jest jak najbardziej prawdziwe. Dzisiaj być może najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. Cugowski. Piotr Cugowski.

0: Poniekąd to faktycznie będzie historia o odłączeniu się od stada, bo Piotr Cugowski po pierwsze ma na swoim koncie karierę zespołową razem ze swoim bratem Wojciechem. Po drugie, formacja Cugowscy, w której mieliśmy komplet, też zrobiła spore zamieszanie, jeżeli chodzi o polski show biznes. Można powiedzieć, chyba bez cienia przesady, że sam Piotr Cugowski trochę stopniował napięcie.
1: Nie wedle, że tak powiem, scenariusza Hitchcocka, że najpierw jest wielkie uderzenie, a później jest coraz gorzej, tylko będzie coraz lepiej.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Piotr Cugowski z biegiem lat doczekał się zaszczytnego miana mistrza rockowej ballady. No właśnie, czy sam Piotr Cugowski podpisałby się pod takim określeniem?
1: Takie pytanie zawsze rodzi myśl, że każdy z głosów jest wyjątkowy i każdy z nas wokalistów i wokalistek ma swoje grono wielbicieli i na pewno dla wielbicieli dany głos jest najlepszy i bardzo dziękuję, ale dla mnie wokal i śpiewanie to nie są zawody i dla kogoś innego mój wokal może być wcale nie taki ładny.
0: Wydawać by się mogło, że Piotr Cugowski jest na scenie od zawsze, ale próbowaliśmy wspólnie dokładnie policzyć, ile to minęło od debiutu?
1: Tak, z 27 lat pierwszych koncertów, występów, ale takich poważniejszych to jest, no powiedzmy 25 lat, tak można powiedzieć.
0: Jak to mawiają, kawał czasu, ale też próbowaliśmy z Piotrem Cugowskim znaleźć kilka najważniejszych wydarzeń, które w trakcie tych ponad dwóch dekad kariery miały miejsce. Na mojej liście na pewno występ z Johnem Lordem. Czy sam Piotr Cugowski ma listę takich kamieni milowych, jeżeli chodzi o własną karierę?
1: Na pewno podczas tych 25 lat było wiele etapów i wzlotów i gorszych momentów. Na pewno pierwszy etap z bratem i zespół bracia, który tworzyliśmy wiele lat i wiele lat staraliśmy się pracować na swoje i to się gdzieś tam udało. Drugi etap to był etap, gdzie występowaliśmy we trzech razem z tatą i ten trzeci etap to jest dziś, kiedy działam solowo. Było wiele pięknych momentów. No na pewno tak jak mówisz zdarzały się takie perełki jak współpraca z Johnem Lordem, z nieodżałowanym hamondzistą i współzałożycielem zespołu Deep Purple.

0: Wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce kilkanaście lat temu, ale to jest jedno z tych spotkań, które pamięta się po latach doskonale. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pamięta się je do końca życia. Jak do niego doszło? O tym na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Pewnego razu w muzyce. Ale ponieważ z Piotrem Cugowskim spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, czy to z zespołem Cugowscy, czy też z zespołem Bracia, uzasadnione jest pytanie, które od czasu do czasu pada. Czy bracia jeszcze połączą siły?
1: Trudno powiedzieć. No, nadszedł naturalny czas, żeby każdy zrobił coś na własną rękę i wypowiedział się muzycznie solowo. No, to jest 20 lat wspólnego grania i myślę, że to naturalne jest, że każdy dziś kompozycyjnie tworzy również do tak zwanej szuflady. Trochę ma co innego w głowie, bo praca w zespole jest to zawsze swojego rodzaju kompromis, a płyta solowa jest po to, żeby tego kompromisu nie było i każdy wypowiedział się to, co ma w duszy.
2: Na drugą stronę chmur najlepiej wrócę.
1: To jest naturalna sprawa, bo przecież w historii wielu zespołów było tak, że tego typu pauza jest bardzo potrzebna. Myślę, że 20 lat wspólnego grania też generuje i napięcia i różne historie się odbywają. To był absolutnie wspaniały czas współtworzyć zespół, który ma swoją ugruntowaną pozycję, ale muzyka to jest wolność i te rzeczy, które mi gdzieś chodziły po głowie, w końcu mają szansę dziś ujrzeć światło dzienne. Ja myślę, że rozdział zespołu Bracia nie jest definitywnie zakończony. Po prostu jest to czas na to, żeby oczyścić się gdzieś z różnych emocji. I dlatego tak się stało, jak się stało. No tak myślę, no tak czuję, bo myśmy nie określili czasu, gdzie każdy robi coś i po tym czasie wracamy do tego. Nie, to musi się odbyć naturalnie. Myśmy po płycie zmienili Zdarzeń Bie, która się sprzedała, chwała Bogu, w nakładzie platynowym. Później mieliśmy projekt z ojcem nazwany Cugowscy, który też fajnie się przyjął i płyta się pokryła złotem i już. Przyszedł czas teraz na solowe dokonanie, po prostu.
0: Piotr Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, pierwsza płyta solowa wydana na 40 urodziny. I o upływie czasu na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli chyba najsłynniejsze nazwisko w polskim showbiznesie – Cugowski. Piotr Cugowski. Rozmawialiśmy już o początkach, rozmawialiśmy o różnych zespołowych wcieleniach. Kilka dekad na scenie. No właśnie, obiecałem, że porozmawiamy też o upływie czasu.

0: Piotr Cugowski, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, mistrz rockowej ballady. Ale obiecałem, że porozmawiamy o czasie, bo jak to mawia klasyk, czas płynie cały czas.
1: I nie chce się zatrzymać. I ma to do siebie, że ani się nie chce zatrzymać, a tym bardziej cofać. Ja mam całkiem niedawno skończyłem 40 lat, zresztą tak nazywa się płyta. Tak się złożyło, bo też nie było to, broń Boże, celowane, ale... Cóż mogę powiedzieć? No, nadszedł odpowiedni moment. Myślę, że nazwanie płyty debiutanckiej 50 byłoby co najmniej dziwne.
0: 40 skończona, debiutancka płyta pod tytułem 40. Czy to jest swego rodzaju bilans?
1: To ja tak mogę się ciebie zapytać.
2: Ja myślę, że na pewno tak, ale to też nie demonizujmy. To jest wiek jak każdy inny. Wiadomo, że to jest jakaś perspektywa, z której można spojrzeć wstecz to, co się zrobiło i niejako troszkę tak się stało i zorientowaliśmy się, ja się zorientowałem, że chyba czas najwyższy zrobić coś na własną rękę i pokazać ludziom, że oprócz tego, co robię i co robiłem z braćmi, mam też solowo coś do wyrażenia.
0: A propos bilansów, to kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym i też robiliśmy bilans. Andrzej Piaseczny przyznał, że sam sobie zrobił bilans 40-latka swego czasu i nawet zafundował sobie rozszerzony przegląd zdrowotny. Gdyby zgodnie z tytułem debiutanckiej płyty zrobić taki bilans, to z czego najbardziej zadowolony jest Piotr Cugowski?
1: Ja uważam, że tak, w szczegółach trudno to określić. Ja w ogóle mówię zawsze, że mam dużo szczęścia robić to, co kocham i to, w czym się spełniam i dużo szczęścia, że mogę się tym dzielić z innymi. Natomiast myślę, że oprócz tych samych peanów jest jeszcze aspekt taki, że oprócz tej muzycznej sfery nigdy nie miałem czasu tak naprawdę rozwinąć innych swoich pasji, a każdy je gdzieś tam ma i teraz postanowiłem, że będę spełniał inne swoje pasje.

Dzisiaj pewnie będzie sporo o upływie czasu, a także o wieku, bo rozmawialiśmy z kilkoma artystami, m.in. z Piotrem Kupichą i wszyscy zgodnie twierdzili, że czterdziestka to taki fajny moment w życiu każdego faceta, że pod płaszczykiem rzekomego kryzysu wieku średniego można sobie sprawić prezent motoryzacyjny.

0: na torze. To jest stara pasja, nigdy niespełniona, także zaczynam nową przygodę. Miałem okazję cały dzień spędzić ze znakomitym rajdowcem, człowiekiem utytułowanym wielokrotnie jako mistrz Polski, z panem Zbigniewem Szwagierczakiem, który siedział na prawym fotelu i, że tak powiem, cały dzień tłumaczył mi, jeździliśmy po to, że trochę było wygłupów, trochę wesoło, ale też trochę poważnej, merytorycznej nauki. Na pewno jest to choroba, która nie minie, tak myślę. To nie jest kwestia kryzysu wieku średniego, tylko jest to kwestia tego, że oddając się całkowicie muzyce, gdzieś zostawiłem inne rzeczy w tle, a tego typu pasja jak motoryzacja w ogóle bardzo mnie odstresowuje, relaksuje i resetuje wszystkie te emocje, które gromadzą się podczas muzykowania.
1: Ale podkreślmy, motoryzacyjne wygłupy tylko na torze.
0: Tak, zdecydowanie. Nie, to w ogóle nie ma innej opcji, nie ma warunków. Ja robię około 80 tysięcy, 70 tysięcy powiedzmy rocznie za kółkiem, więc na wygłupy absolutnie nie ma miejsca. Znajomi się ze mnie śmieją, że spokojnie jako kierowca tira mogę dorabiać. No.
2: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda. Co z tobą jest?
1: A skoro o motoryzacji mowa, to Piotr Cugowski przyznał, że poprawia się infrastruktura.
0: Natomiast no, nie poprawia się w głowach i gdzieś tej życzliwości na drodze brak. Z tym mamy cały czas kłopot. To jest echo jeszcze jednak czasów zamierzchłych i to jest bolączka, bo raz, że i kultura jazdy, a dwa, że tych aut jest naprawdę cała masa. Ostatnio gdzieś czytałem, że mamy chyba największy odsetek w Europie, jeśli chodzi o stosunek aut do ludzi zamieszkujących nasz kraj. Także coś w tym jest faktycznie.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce posiadacz najbardziej znanego w muzycznym światku nazwiska Cugowski, Piotr Cugowski.

0: zetrzesz w pył.
1: Wspominaliśmy już o tym, że solowy debiut, pierwsza płyta, pojawiła się na 40. urodziny. Przez kilka dekad, jakie upłynęły od muzycznego debiutu, świat zmienił się na tyle, że część artystów nie myśli już w kategoriach albumu, skupiając się na pojedynczych piosenkach. Jak to jest u Piotra Cugowskiego?
2: Ja jestem jeszcze jakby ze starej szkoły i dla mnie płyta to jest... Fizyczna to jest coś, co mam, co wydałem, co realnie istnieje i jest to dobrym przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tak, po staremu, zdecydowanie. Płyta, trasa, koncerty, te single gdzieś pojawiają się w przestrzeni radiowej, co mnie bardzo cieszy. Trochę mam takie, no, powiedzmy, nie, no jest to oczywiście bardzo miłe, bo gdzieś w tej przestrzeni internetowej te single się fajnie przyjmują i te liczby wyświetleń robią wrażenie. Natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jeszcze się przekłada na takie realne zainteresowanie artystą.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Skoro łapiemy się za słówka, znalazłem bardzo ciekawe zdanie. Mój wewnętrzny realista podpowiada mi, że z tym całym naszym biznesem muzycznym w Polsce nie jest wcale tak różowo. Co miał na myśli Piotr Cugowski?
2: No ja myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, bo... Czy ja, broń Boże, nie chcę narzekać, natomiast to wygląda po prostu tak, że w 40-milionowym kraju złota płyta to jest 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyt. No to nawet chyba nie jest promil tego społeczeństwa, więc coś jest na rzeczy i ja jestem tego zdania. Oczywiście jest ta strefa internetowa, która jest coraz bardziej propagowana i to jakoś się tam liczy, te wszystkie streamingi i tak dalej, natomiast ja jestem starej daty, jednak płyta to jest płyta. I już, no, w tej chwili tak naprawdę sprawa wygląda w ten sposób, że płyta jest po prostu przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tutaj nie ma mowy za bardzo o tak zwanym utrzymywaniu się ze sprzedaży płyt, bo to jest absolutna mrzonka. No niestety takie są realia, ale muzyki nie robi się dla pieniędzy, tylko albo się ją ma w sobie, albo nie. I już, no. Ja po staremu postanowiłem nagrać płytę i to zrobiłem.
1: A my po nowemu sprawdziliśmy liczbę wyświetleń na YouTubie, no i jeżeli chodzi o rekord, to jest ponad 25 milionów. Tyle osób w Polsce obejrzało jeden z teledysków Piotra Cugowskiego. Czyli chyba nie jest źle.
2: Zdecydowanie to się dopiero zaczyna coś z tym dziać, z sankcjonowaniem tego całego biznesu streamingowego i duże firmy zorientowały się, że to jest rynek, który się rozwija, ale w dalszym ciągu prawnie jest wiele do zrobienia w tej sferze i nad tym pracujemy wszyscy. No, mam wrażenie takie, że póki co to jest jeszcze, że tak powiem, nazwałbym to dziki zachód. No. Młodzież jest przyzwyczajona do tego, że młodzież, w ogóle ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po muzykę w tej chwili sięga się od tak. Przecież pamiętasz, jak było kiedyś, no, o to, żeby zdobyć płytę, trzeba było się postarać. No, to nie tak, że było coś za darmo, coś tego, nie, no, trzeba było za to zapłacić. I to jest naturalna rzecz, no, przecież produkcja płyty kosztuje niemałe pieniądze. I później, wiesz, patrzysz, że to po prostu jest w tej sferze internetowej po prostu za free. Trochę cię szlak trafia, no ale takie są czasy, ja też tego nie zmienię i nie będę z tym walczył.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Kiedyś rozmawialiśmy o marzeniach. Piotr przyznał, że marzy mu się płyta nagrana z orkiestrą. Ale część marzeń muzycznych udało się już spełnić. A to koncert z Garou, a to granie przed Whitesnake, a to John Lord. Czy są jeszcze jakieś nazwiska na tak zwanej liście marzeń?
2: Koncert Garou to był przypadek, rzeczywiście bardzo miło. Ostatnio mieliśmy okazję też zaśpiewać na takiej zamkniętej imprezie i fajnie porozmawialiśmy sobie. On w ogóle przystopował z takim graniem, wiesz, po 100 koncertów rocznie. Powiedział, że on się chyba jednak do tego nie nadaje i wybiera sobie miejsca i czas, kiedy chce występować i okej. Natomiast faktycznie taką niespodzianką i przypadkiem kompletnym był występ z Johnem Lordem rok przed jego śmiercią, jak się okazało. Później to był koncert w teatrze w Warszawie. A w ogóle cała sprawa wyniknęła przez Kasię Łaskę, która która wówczas była główną wokalistką Johna Lorda. O tym mało kto wie w tym kraju, ale o tym trzeba mówić. Kasia jest wspaniałą artystką i ja się jej zapytałem, mówię, słuchaj, skoro mamy zaśpiewać duet, tam nie będę w szczegóły wchodził. Mówię, a wiem, że mieliśmy zaśpiewać Niemena pieśń Ocalenia, z tego co pamiętam. Mówię, wiesz co, jest taka okazja, mówię, to nie wiem, czy jest w ogóle szansa na to, żeby, bo wiem, że gracie razem, czy John by się zgodził. No w ogóle oczywiście nie liczyłem na nic. I ona mówi, wiesz co, a zapytam. Odzwania do mnie za kwadrans, nie wiem, i mówi, wiesz co, John się zgodził, przyjedzie, zagra ten utwór. Ja mówię, Jezu Chryste, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I tak się stało. Spotkaliśmy się na próbie w teatrze, porozmawialiśmy trochę, ja po prostu... Wiesz, język kołkiem mi stanął, ale wyszło i jest pamiątka i to jest taki fajny czas. Było też spotkanie z moim mistrzem absolutnym, z Dagiem Pinikiem zespołu King's X. Przyjechał do mnie na 30 urodziny, zagrał. To też była ogromna niespodzianka. W grudniu 2017 chyba nagraliśmy wspólnie utwór United i był u nas w studiu. W ogóle mieliśmy kupę czasu do porozmawiania. On akurat miał trasę koncertową po Europie i powiedział, że oczywiście, że przyleci i to zrobimy. Więc kupę szczęścia mam w życiu na pewno. Oczywiście tych występów w duetach i w różnych kompilacjach jest całe mnóstwo przez te 20 lat i ze wszystkich jestem zadowolony.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski dokładnie. Zacznij.

0: świat zetrzesz w pył.
1: Kiedy Piotr zaczynał swoją muzyczną karierę, nikomu się nie śniło, że muzyka właściwie za darmo będzie dostępna w internecie. Kilka dekad temu triumfy święciły płyty, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Przed laty też nikomu się nie śniło zjawisko, które ostatnio robi zawrotną karierę, a mianowicie sztuczna inteligencja. Czy sztuczna inteligencja artystów przeraża, czy raczej fascynuje?
2: Nie, nic mnie w tym nie fascynuje i powiem dlaczego. Dlatego, że sztuczna inteligencja jest to zbiór ogólnodostępnych treści, które zostały wprowadzone czy zostały powiedziane przez ludzi żyjących, prawda? I więc to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nazywa się sztuczną inteligencją, ponieważ korzysta z tej bazy danych, którą wprowadzili żywi ludzie. I tego typu eksperyment, on na pewno jest ciekawe, jest ciekawostką, ale no wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli za tym idą natychmiastowe zwolnienia dziennikarzy muzycznych, to jest przegięcie, to jest coś nie tak. To trzeba się zastanowić, po co to wszystko jest. To jest zjadanie własnego ogona, bo jeżeli odłączyć żywych ludzi od internetu dziś, prawda, to o czym miałaby mówić sztuczna inteligencja, nie wiem, za lat kilka, prawda, na dany temat. Nie wyobrażam sobie tego i wiesz, generalnie te czasy jest, mogę porównać do efektu powolnie gotującej się żaby, prawda, która jest sukcesywnie podgrzewana w wodzie i nie odczuwa tego, że za moment zostanie ugotowana i zginie. I to jest tak, że jednak myślę, że są granice. Nie wyobrażam sobie wywiadu ze sztuczną inteligencją na tematy, o których nikt nie wie, prawda? No bo to jest rozmowa z żywym człowiekiem, no to tak jak miałbym dawać koncerty do pustej sali, no podczas pandemii była to siła wyższa, ale gdzieś tam za pośrednictwem social mediów te koncerty ludzie oglądali, słuchali. Tak samo jak nie bardzo sobie wyobrażam pójść na koncert tworu wytworzonego przez sztuczną inteligencję, bo czym by to miało być, prawda? Ta niedoskonałość, którą każdy z nas ma, tworzy nas unikatowymi. A sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie narzędziem. Oczywiście są też, powiedzmy, ciekawe aspekty tego, bo, nie wiem, można się uczyć języków, prawda, chociażby za pomocą takiego narzędzia. Ale nie, wiesz, dla mnie jest to narzędzie po prostu tylko. I już. I wydaje mi się, że jednak ta sztuczna inteligencja, ona na pewno bywa pomocna w służbie zdrowia na pewno, bo o tym się słyszy, prawda, że gdzieś ta szybkość informacji jest inna, no ale muzyka i sztuczna inteligencja, no, jest to oksymoron, no, jest to bezduszne, a muzyka musi mieć duszę.
1: Muzyka musi mieć duszę, tak przy okazji jeszcze do niedawna wydawało się, że muzyka musi mieć też nośnik, no bo przecież płyta kojarzyła nam się z czymś, co wkładamy do odtwarzacza.
2: Młodym ludziom dzisiaj mówi się o tym, że wiesz, nie musisz posiadać, tylko trzeba mieć dostęp. I dzisiaj ta młodzież, wydaje mi się, że wiesz, nawet nie wie może, że potrzebuje, ale wszystko się ograniczyło do posiadania dostępu do czegoś. Ale ja się tak pytam, no a co będzie, jak wyłączą prąd? No to nie będzie tej muzyki, prawda? A jednak płyta jest formą taką, że trzymasz ją w ręce i nikt ci jej nie zabierze. Oczywiście jak nie ma prądu, też nie odtworzysz tej płyty, wiadomo, ale masz ten album i nikt ci tego nie zabierze. Dlatego oprócz oczywiście no, tej dystrybucji cyfrowej będą też płyty fizyczne. Oczywiście nie w takim nakładzie, jak to kiedyś było, ale w nakładzie, który będzie pozwalał tym największym fanom mieć taką płytę i to nie będzie z tym problemu żadnego.
1: Dzisiaj Piotr Cugowski w roli głównej w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Podróżujemy w przestrzeni, podróżujemy też w czasie. Na koniec porozmawiamy o marzeniach tych niespełnionych jeszcze. Czy Piotr Cugowski w skrytości ducha ma jakieś zawodowe plany, które chciałby zrealizować na przykład przed 50?
2: Dużo marzeń mi się spełniło, i tych zawodowych, i prywatnych. Ja bym miał może jedno marzenie, nie tyle do zrealizowania, bo realizuję cały czas. Marzy mi się na pewno płyta z dużą orkiestrą. To na pewno. Jeszcze nie wiem, z jakim repertuarem, ale marzy mi się tak zwana duża forma. To jest taka rzecz, którą chciałbym zrealizować przed 50, a w ogóle życzyłbym sobie, żeby ten świat nie wariował tak jak wariuje, bo mam takie wrażenie, że podczas pandemii, ja nie chcę tutaj truć oczywiście, ale tak króciutko powiem, że podczas pandemii, wiesz, wszyscy umieliśmy się zjednoczyć, wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nic nie trwa wiecznie i tak dalej, i tak dalej. Po czym skończyła się pandemia i ten podział głęboki jest jeszcze większy niż był przed, ale to jest takie moje marzenie, żeby jakieś otrzeźwienie jednak przyszło.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zaczynamy wieczór pełen gości w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj kolejna światowa legenda, w końcu będąc nastolatkami, pasjami słuchaliśmy tego zespołu. Zespół Alphaville, 40 lat na scenie. Z tej okazji zespół przygotował mnóstwo niespodzianek i o niektórych z nich na pewno dzisiaj porozmawiamy w programie Cała Muzyka.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą. W jednym z nich, udzielonych dawno, dawno temu, wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami, w sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, no, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Gąd, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy, za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: 101 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne, a Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: Polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze 8.
1: So there was, I mean, I will never forget that day. And then we started to work on this thing, and the second album we did most of it with the Jupiter 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki.

0: Ta publiczność.
1: Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy, ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
2: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
1: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
2: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80?
1: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, a przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen Zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
2: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem. Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas, jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
2: Yes, we couldn't play. That's why we started with Risen.
1: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej, my wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
2: Always choose that instrument what I think is the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
1: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
1: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
1: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.
0: No, skoro jesteśmy w kręgu gwiazd lat 80., to za chwilę jeszcze jedno wspaniałe nazwisko. Rick Astley.

0: Dzisiaj w Radiu Złote przeboje legenda. Rick Astley. Miałem twój plakat w pokoju, jak byłem nastolatkiem.
1: Showing your age.
2: To teraz wiadomo, ile masz lat.
0: Powiedz mi, jaki jest sekret twojej ciągłej popularności pomimo nowych trendów w muzyce? Masz jakiś?
1: To be honest, I don't think it's been constant.
2: Szczerze, nie powiedziałbym, że to nieprzerwana popularność. Byłem bardzo popularny przez może 4 czy 5 lat w latach 80., na początku lat 90. Później przeszedłem na emeryturę. Nie robiłem w zasadzie nic w związku z moją karierą przez bardzo długi okres. Może kilka małych projektów, ale nic poważnego. Od 10-12 lat znowu zacząłem koncertować. Ale to zupełnie co innego niż nagrywanie płyt, bo nie ma promocji, udzielania wywiadów. To tylko wyjście na scenę i zagranie koncertu, ale wszystko polega tylko na muzyce. I wydaje mi się, że moje początki nie skupiały się na muzyce. Za to polegały na udzielaniu wywiadów, na pojawianiu się w telewizji, a nie na graniu muzyki. Więc nie powiedziałbym, że to ciągłe, ale przez te ostatnie 10-12 lat sprawiło mi to dużo więcej przyjemności, bo ciągle gram koncerty. W tym wszystkim chodzi o granie na żywo. Więc nie, moja kariera nie była nieprzerwana. Powiedziałbym, że istnieje tylko kilku artystów, którzy cały czas tworzą.
0: Ostatnio rozmawiałem z jednym z największych polskich artystów. Powiedział mi, że gdyby miał rozpoczynać karierę dzisiaj, musiałby wziąć udział w programie typu Idol albo X Factor. Co myślisz o takich programach?
2: Wydaje mi się, że te programy stały się zupełnie inną kategorią. Ludzie nie oglądają takich programów, żeby sprawdzić, kto będzie kolejną wielką gwiazdą muzyki. Oglądają je, bo to sobotni wieczór przed telewizorem, bo zawsze dzieje się tam coś szalonego. Wydaje mi się też, że w takich programach liczy się bardziej gra aktorska niż talent. Dodatkowo dziwna sprawa jest taka, że często osoby, które wygrywają te programy, niekoniecznie odnoszą wielkie sukcesy w swojej karierze. Mogą okazać się odpowiednimi osobami, które wygrywają tego rodzaju program, ale niekoniecznie radzą sobie później z na przykład 10-letnią karierą. Popatrz przykładowo na zespół One Direction, który był jednym z najpopularniejszych zespołów w Wielkiej Brytanii. Odnieśli ogromny sukces na całym świecie, a nie wygrali tego typu programu. To bardzo interesujące, że to nie zawsze ci, którzy wygrywają te programy. Nie wydaje mi się, żebym ja wygrał taki program. Nie wiem, czy dostałbym się nawet do finału.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przez 30 lat na pewno zagrałeś kilka tysięcy koncertów. Miewasz jeszcze tremę? Czy to jest jakiś rodzaj podekscytowania?
2: Nie powiedziałbym, że to trema, ale trochę stresu, nerwów. Uważam, że musisz się trochę stresować przed występem. To jest rola adrenaliny. Nawet w sporcie, kiedy spojrzysz na zawodniczki i zawodników, czasem zamieniają się w istne zwierzęta, gotowe do akcji. I tak wydaje mi się ma każdy z nas. Ja jestem dość spokojną osobą i mogę tak wyglądać, ale w środku zawsze przygotowuję się do akcji. A znam osoby, które występując, często przed występem dziwnie się zachowują. Przykładowo, jeśli nie mają przy sobie jakiegoś konkretnego długopisu, no to jest problem. Nie ma to nic wspólnego ze śpiewaniem, ale jest to coś w stylu: potrzebuję tej herbaty, tej konkretnej herbaty i tego długopisu. Dziwne.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Rick Astley. Niektórzy mówią, że twój nowy album jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy teraźniejszością a latami 80. Co o tym myślisz?
2: Oczywiście, kilka ostatnich lat. W 2016 roku wydałem album, nazwałem go 50, bo tyle miałem wtedy lat. Nagrałem tę płytę w garażu, w moim studiu w garażu. Grałem na wszystkich instrumentach, zrobiłem wszystko sam i ideą tego albumu dla mnie był mój kryzys wieku średniego. To była moja przejażdżka Harleyem Davidsonem przez Amerykę. To był mój sposób na kryzys wieku średniego. Zrobiłem ten album dla siebie, nie oczekując, że ujrzy światło dzienne, i okazało się, że ta płyta wypadła świetnie. Numer jeden w Wielkiej Brytanii. Płyta uzyskała platynę, co myślę, że nawet dla młodego artysty musi być niesamowite, a co dopiero dla takiego staruszka jak ja, wychodzącego z garażu z nowym albumem. To niesamowite. Dla ludzi, którzy lubią stare hity i nowe piosenki, jak płyty The Best Of z największymi przebojami, na takich płytach jest to pewne połączenie muzyki ze wszystkich lat tworzenia. Zwróciłem się do moich menadżerów i wytwórni. Nie można po prostu wyrzucić tych starych hitów. One już były. W internecie jest już wszystko, więc trzeba robić coś nowego. Więc nagrałem nową piosenkę. Nagrałem także 10 lub 11 starych piosenek w nowej aranżacji. To było coś fajnego i jednocześnie dziwnego i strasznego, bo Never Gonna Give You Up kończy 32 lata, więc zrobienie tej piosenki w zupełnie inny sposób było dla mnie bardzo dziwne, będąc szczerym. I kiedy będziemy to grać na koncertach, to będzie dopiero interesujące, bo muszę zagrać kawałek po staremu, w oryginale, muszę to zaśpiewać i dobrze, ale na pewno zagramy kilka piosenek w nowej aranżacji, więc to może być coś dziwnego i innego.
1: You know, the re-recordings as well, so that's going to be kind of strange, I think.
0: Powiedz mi, jak myślisz, czy styl z lat 80. powróci?
1: Yeah, I think I definitely do. You can see it literally in fashion, clothes as well.
2: Tak, na pewno. Widać to na pewno w modzie, w ubraniach. Właściwie myślę, że przechodzimy już do lat 90. Lata 80. to już starocie. Ale nawet jeśli popatrzysz na programy telewizyjne, no to one też wracają w nowych wersjach. Biorą film z lat 70., dodają kilku nowych aktorów i mamy nową wersję. Z muzyką jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że dzisiejsze dzieciaki nie chcą słuchać muzyki swoich rodziców. To najgorsza rzecz na świecie. Ale i to się zmienia. Obecne pokolenie młodych osób naprawdę słucha wszystkiego. Mogą słuchać Elvisa i nieważne, czy on żyje, czy nie. Jeśli lubią jakąś piosenkę, to po prostu ją lubią, a zaraz po Elvisie będą słuchać Slipknot, a zaraz po tym Madonny i nie jest to dla nich ważne. Nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zależy im na muzyce w ten sposób, w jaki mi zależało, kiedy byłem w ich wieku, ale oni nie mają problemu z tym, żeby słuchać jednej rzeczy, a za chwilę posłuchać czegoś zupełnie innego. Kiedy ja byłem młody, nie robiliśmy tak. Kiedy kupiłem jakąś płytę, no to słuchałem jej w domu do upadłego. Kiedy słuchałeś rocka, to słuchałeś tylko rocka. Lubisz soul? Słuchasz tylko soulu. I to się zupełnie zmieniło. Lata 70., 80., 90., cokolwiek to jest, ludzie są bardziej otwarci na słuchanie wszystkiego.
0: Legenda lat 80.
1: Okay.
2: Nie możesz powiedzieć legenda. Koleś z lat 80.
0: Rick Astley, Radio Złote Przeboje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To ja dziękuję. Dziękuję.
1: Thanks a lot.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
0: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.